0: Yes, yeah.
1: Ulekele.
0: Aba.
1: Mm-hmm.
0: Porangis kam sika kama haraka chocho menawa mo matwi.
1: Sika.
0: Mm.
1: Mukwara kuyana ke poru ngaruna rani ke. Inarwa kabe asi. Ah. Sumonting gera nelina.
0: Ah. Hey, chineke. Okay, rwa chinderengwe super sa chinderengurune. Ingira na waru gazare tango.
1: Okay, wow.
2: Kotwa wangela.
0: Ove na iwa wapera kuchanga, na ino wizame likuwa mono kape pakoge.